0: mondo. Novita, novita.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Agurtu.
1: Yeah.
0: Mozu.
1: Yeah, yeah, yeah.